potrafiłbym żyć bez ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Ponadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy jak latać. Odkąd cię poznałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie. Dziękuję ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.

Romek ze Szczewkiem poszli do restauracji. Okropnie im się tam podobała kelnerka, a nigdy na żadnego nie wejrzała. Ta do chłopie, ona już 5 razy koło nos przeleciała, ani roz nie wejrzała. Musimy coś obsztalować. Pado, patrz, fajne kreple tam są. Obsztalujemy se po kreplu. Proszę panią, poproszę 2 pączki. Kelnerka przynosi, kładzie 2 pączki, zaś na żadnego nie spojrzała, poleciała. Pado, ty patrz, co za baba. My tu po kreplu, a ona nawet nie wejrzała. I ona przelatuje tak do klienta, koło nich do klienta z piwem i Romek i Pado, proszę panią, za te pączki to ja bym pocałował panią w rączki. A ona zaś nie wejrzała. Pado, ty patrz, co za baba. Szczefek, Pado, ty patrz, tam są fajne tortensztyki, może by my se po jednym jeszcze obsztalowali. Proszę panią, poproszę 2 ciasteczka. Kelnerka przynosi, kładzi 2 ciasteczka, zaś nie spojrzała na żadnego. Pado, ty patrz, co za baba. My tu po tortensztyku, a ona zaś nic. No to Romek zaś go do, proszę panią, za te ciasteczka to ja bym pocałował panią w usteczka. A za nimi siedzi Hanie, Heinel naprany, oparty o blat stoła. Pado Carlos, a teraz se obsztaluj zupa.

Bekle.

przydarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć.

0: Kocham Cię, kocham Cię.
1: Kocham Cię,
0: kocham Cię.
1: Dwa słowa, które tak urzekły świat.
0: Kocham Cię.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziałeś, że ta do słowa te oznaczają miłość.

A już za chwilę Johan z Piekar Śląskich. Słuchasz Radio Larmu.

wszystkich słuchaczy radia Larmo. Witam was w piątek. Piątek 8 maja. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień. Za wschodnią granicą oczywiście oni liczą inaczej, nie? Oni dopiero jutro tam będą fajrować. Ale to bym musiał powiedzieć, co oni są. Dobra, dziś mamy taki szczególny dzień, bo dziś jest dzień zwycięstwa. Jutro Europa świętuje jako swój dzień. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie na mojej popołudniowej audycji Keropotrwo do godziny 18. Życzę wszystkim dobrego odbioru, no i oczywiście fajnej zabawy. Chciałbym na samym początku pozdrowić całą ekipę larmierzy z kierownikami zamieszania na czele. No i też ślę pozdrowienia do wszystkich solenizantów, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, imieniny albo jakieś inkszy, mają rocznica, fajrują jakieś wydarzenie. No i pozdrowią też bardzo gorąco, serdecznie wszystkie choróbki i życzę wam szybkiego powrotu do zdrowia. Moi kochani, powiem wam tak, ostatnio mnie jakoś wyna natchnęła i zaczął, że kombinować z tą muzyką. A wiecie, jak coś się zacznie robić, to czas tak uciekł i tak zech ledwo co sam zdążył trochę muzy przygotować, ale tak byda na bieżąco sam do tej playlisty dociepował. Sam moje takie doświadczenia z tym próbami stworzenia coś fajnego, nawet zech udzielił mój głos taki zachrapociały, ta sztuczna inteligencja go trochę przerobiła. No ale jak ktoś wnikliwie tak posłucha, to powie: ja, to jest zachrapociały gozł od Johana. Także przywitał was właśnie Johan, Kerry, gro i śpiewo. Teraz na samym początku jeszcze dwie takie moje próby, a potem już pojademy z tym koksem takim z tych różnych szufladek.

0: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja. Stacja.

No kochani, jadę dalej zaraz z tym koksem. Mam go dużo, jeszcze mi zostało w pierony, no mogę tak powiedzieć. No ja sam tak kukam na ta kartka z kalendarza, nie? Patrzę na przykład, w to dzisiaj ma imieniny, nie? Imieniny, kochani, ma Stanisław, Stanisława, Michał, Piotr, Peter, to ma tyle razy w roku, że jeronie, ale wiecie jak to się liczy, nie? Pierwsze po Geburstaku. Wiktor, Benedykt, Bonifacy, no i wiele, wiele innych, nie? Także już prędzej powiedział wszystkim solenizantom, życzę wszystkiego dobrego. No i tak do tych wszystkich solenizantów może coś tam zaśpiewam jeszcze na te urodziny, nie? Tak konkretnie śpiewam o urodzinach, no ale może tam coś wciepna. Ja chciałem tak jeszcze powiedzieć, że mamy ten dzień zwycięstwa, nie? No ale wiecie co dziś jesteś? Dziś jesteś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Wszystkie szofery życzą wszystkiego dobrego, żeby, no nie wiem co to się szoferom życzy. No przede wszystkim szczęścia, nie? Też powrotów do domu jest z trasy, żeby wszystko było dobrze. Potem jeszcze powiem, co są za nietypowe święta, ale to najwyżej w następnym wejściu. Także teraz tak Karolina Trela zaśpiewa, bo tak się bawi Górny Śląsk. Potem do tych na urodziny, do tych solenizantów poleci piosenka. No i coś do szoferaków musi polecieć, no jakby inaczej, nie? Także jadymy, kochani, bawimy się, w końcu mamy piątek, weekendu początek, nie? 8 maja, nie może być inaczej, 128 dzień roku.

No, jestem, nie stracił, że się nikaj. Jo tutaj na tej kastli z pozdrowieniami witam bardzo gorąco Waldka. A Waldek pisze krótko, no i zwięźle. Życzę tobie oraz wszystkim słuchaczom miłego dnia. Waldek, dziękuję bardzo. Jo też życzę ci fajnego tego piątkowego popołudnia. No zwłaszcza z Radiem Larmo, nie? No i w ogóle fajnego weekendu. Myślę, że będzie udany. No wczoraj tak trochę polało. Trochę, no. U mnie sam w tych gryfnych piekarach to tak dość polało, no ale powiem jako taki działkowicz, że ich widział, to może każdy powiedzieć. Bardzo sucho, sucho przydało się tego deszczu. A teraz trawa będzie rosła, oby głupio. No bo ale tak w planach było koszenie. No ale teraz to musi wszystko wyschnąć. Także może po niedzieli trzeba będzie trochę się wziąć za to. Dwie tabletki przeciwbólowe i jazda do roboty. No a jak? No tak trzeba. Kochani, Waldek, fajnie, że jest, że masz ten radiog nas zaszaltrowany. No to teraz tak, żeby nie było, będzie taka pieśniczka No weź nalej. No bo w końcu mamy piątek, picio początek, nie w to, że go dają. No, piątek zabawy początek, weekendu początek, a nie w to, że go dają picio początek. No to weź nalej, a potem Stach i Chris Country na działce. Do ciebie, Waldek, do wszystkich słuchaczy, którzy mają zaszaltrowane nasze radio.

No, kochani, Miszunk się zaczyna. Long Junior, Markus P., Master KG, no i Beata, i Marcin, i Tarnogórski Walczyk. No, kochani, tak trzeba namieszać trochę roztomajtych stylów muzycznych. Powiem wam tak, jakżech nie miał, sam możech miał na 40 minut audycji muzyki, także chtera nawcie powoł i zaś by da miał problem, co zafyrlać, a co nie, bo chwcie powoł na dwie audycje muzyki. Tak to ją po tym robię, nie? No, a potem przebierą. Nie, to puszcza, to nie, to ja, to by chciał. I to tak po tym jest. Tak teraz zaraz takie fajne wykonania właśnie takiego Carlosa, który mianuje się Felix. Ostatnio tak właśnie fyrlą od niego, a dziś będzie pierwszy raz cover Roya Orbisona Pretty Woman, Piękna Pani, pierwszy raz fyrlą, a potem będzie takie moja zabawa z muzyką. Tak mam zawsze taką ksywa Hunslik 4, no. To się wiąże z tym, że kiedyś bardzo dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, był Johan we wojsku, nie? No i we wojsku taki jeden kolega nazwał mnie Honzlik, bo ponoć po czesku Honza to jest Jan. No i tak zostało Honzlik. I tak, żech się po tym maila założył na Honzlika i tak, bo to było takie fajne, miłe, taką ksywa. Także Honzlik 4 będzie takie coś, kot na rowerze. Ciekawe, czy wam się spodobał. A potem Marsa Alam i Amigo. A potem będzie pod potem. Nie, potem pojademy w lata 80. No to jademy, kochani, bawimy się, piątek, weekendu, początek.

Radio Larmo, gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, który pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

0: No, kochani, kochani, ja zaraz lecimy dalej, ale trzeba przyznać, że ten Carlos Felix ma piękne, fajne, inksze wykonania, tak zwane covery takich znanych piosenek. To też było, mi się to bardzo podobało. No, dużo, dużo on jeszcze mo, Diana, no tamże chwyrlał, no ale dobra, bo wiecie, czas leci, już jest bliżej końca niż początku. Miałem powiedzieć, co to jeszcze dzisiaj jest za dzień. Aha, tam widzę mój wpis na konsolce, to zaraz poczytam. Magda, nie denerwuj się, ale daj mi powiedzieć, co tym, bo ja mam skleroza, zaś zapomnę i co będzie. I co to dziś jest? Jeszcze dzień, dzisiaj jest dzień bibliotekarza i bibliotek. Patrzcie, nawet nie wiedział, że taki dzień, takie nietypowe święto. Jeszcze jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. No i jest jeszcze trochę ty śmieszne, nie? Światowy Dzień Osła. Dobrze, że moi nie ma i to nie słyszy, bo by powiedziała, że mam dzisiaj święto. Nie no, chyba tak nie ma, ale w to więcej by tak nie powiedziała. No, dobra, kochani, jademy zaraz dalej z tym koksem, a ja witam sam na tej konsolce Magda. Magda sam się zameldowała, ma ten radiok zaszaltrowany, ciesza się bardzo. Magda pisze, to ja też dzisiaj jestem i posłucham, co jest grane, no muzyka piękno jest grane, dzioha. No przecież jak zawsze na Radiu Larmo nic inszego nie leci. No ale no tak, ja zawsze staram się pomieszać ten, ale chociaż i tak godzę, że nie mieszam tak do końca, bo może byście sam uciekli stąd, jakbym wam zaczął sam jakieś kącki puszczać. No to nie o to chodzi. To ma być wszystko do ucha, do tańca, no i do różańca. Dobra, no to jademy teraz lata 80. Modern Talking, Savage i takie inksze.
1: Lata 80. i 90. to przeszłość? Nie! Dla ciebie gramy je tu i teraz.

No, kochani, to były lata 80. No a ja wam powiem tak, że tak szukam kopia po tych moich szufladkach, bo szukam jedny, znaczy takiego wykonawcy, taki zespół, no przecież bardzo znany, chciałbym wam to zafirlać, no tak trochę zmienić zaś ten rodzaj muzyki, no ale nie umia znaleźć, jo nie wiem, moja by mi powiedziała, ja bo ty masz bajzel. No ale ja nie mam bajzel, ja zawsze go dom, ja mam artystyczny nieład, kochanie. No dobra, ale może do końca audycji jeszcze trochę, ani pół godziny nie zostało. Także może jeszcze znojda, jak znojda, to wam zafirlą. A my pojademy zaro dali z tym koksem. Teraz będzie zaro szlager pilotyn. Potem będzie Jorki Dragon, a potem frakcja i wolna sobota. No w końcu jutro jest wolna sobota. No to jademy z tym koksem, bawimy się, a ja poszlupia trochę po tych szufladkach, może znojda, ale na razie nie godą, co to ma być. No dobra.

No, kochani moi, tak jak to zawsze godą, czas w miejscu nie stoi. Chcielibyśmy, ale to by było za dobrze. Czas w miejscu nie stoi, także jo, teraz już za dwie minutki ta Kastla z pozdrowieniami za Wierą otworzy ją na swojej audycji. Moja koleżanka, prezenterka Jola. Już teraz bardzo gorąco, serdecznie zapraszam na audycję od Joli Kero Potrwo od godziny 18 do 20. Także już teraz cały czas miejcie te radioki zaszaltrowane. Ja, bo ta frelka, ona też poradzi fajnie grać, lepiej nawet ode mnie. No i zresztą chyba wiecie o tym, nie? Także do godziny 20 właśnie Jola będzie wam sam bawić, przygrywać w tym piątkowy, jeszcze popołudniowy dzień, no i wieczór, bo do 20, no a od godziny 20 Peter z Kelnu też wam ten dzień dzisiejszy, wieczór umili. Powiem wam tak, kopał i żech się dokopał. Heście są na pewno ciekawi, co ja to chcę puścić za pieśniczka, co za koncek, nie? A się chyba zdziwicie. Dobra, nie wyda godą, ino za firlą, będziecie widzieć. A potem, po tej pieśniczce, piąteczek, piątunio, Zbyszek Nowakowski de facto, a potem zobaczymy, co tam się jeszcze zmieści, czas uciekło i się audycja kończa. Dobra, jademy z tym koksem i lecimy z tą niespodzianką muzyczną. No a jak?

No, kochani moi, drodzy słuchacze, jo, co mogę powiedzieć? Było super fajnie, że mogę sam wam umilać dzisiaj ten piątkowy czas. Od godziny 16 mogę wam sam firlać, puszczać lajerka. No i kochani, jeszcze, no powiem tyle, jeszcze w przyszłym tygodniu zagrom. Patrzę sam na te kartki z kalendarza, no jeszcze w przyszłym tygodniu zagrom, no a potem następny tydzień to już będzie czas spędzony w lazarycie i podreperowanie swojego zdrowia. No niestety, no co zrobić? Lata lecą, cyfry się zmieniają. No i człowiek coraz więcej potrzebuje właśnie tej pomocy tych białych kitlów. Dobra, ale nie będziemy się tym. Kochani, życzę wam jeszcze fajnego popołudnia z Radiem Larmo na audycji Joli, a potem Petra. Trzymcie się, kochani, do następnego razu. Pa, życzę fajnego, cudownego, pięknego weekendu. Trzymajcie się.

Jeszcze raz dobry wieczór, witam Was, Jola Sprudnika, 18.19. Życzę Wam miłego, fajnego wieczorku, kochani. Konsolka pozdrowień jest otwarta. Nie wiem, na ile kto mnie wcześniej słyszał, tak jak powtarzam, prawdopodobnie nie było mnie słychać. Być może tylko gdzieś tam u kogoś. A może teraz mnie jednak słychać, także jeszcze raz witam, jeszcze raz pozdrawiam. Życzę fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. I będzie także za parę chwilek piosenka i dla Was, i dla Johanna w podziękowaniu za dzisiejszą audycję.

No i moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko już w porządku, że dobrze mnie słychać, a muzyka już czeka, emocje również. Zaczynamy wspólną podróż przez dźwięki. Zapraszam serdecznie jeszcze raz w podziękowaniu dla Johanna, który prowadził audycję od godziny 16 do godziny 18. Moja godzina kiedyś nadejdzie, a teraz jest 18.25, a moja audycja zaplanowana jest od godziny 18 do godziny 20, a od godziny 20 zapraszam Was na audycję Pejtera. No to kochani, piosenka już teraz szybciutko dla Johanna w podziękowaniu za audycję. Miłego wypoczynku życzymy, za audycję dziękujemy i także smacznej kolacji życzymy, bo zapewne będzie. I miłego wieczorku, także piosenka dla Johanna w podziękowaniu za audycję i dla Was, moi drodzy, także konsolka pozdrowień jest otwarta, zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie, jest Mirek i jest także Ola z Prudnika. Czas na muzyczny upominek.

0: Ta piosenka jest dla Ciebie.
1: Na konsolce pozdrowień, witam także Bartka, także moi drodzy, przypominam, jest Mirek, Ola z Brudnika i jest Bartek z Kostrzyna nad Odrą.

na konsulce pozdrowień. Witam Mirka, który pisze: witaj Joluś, pozdrawiam Cię serdecznie i całuję gorąco. Serdeczne pozdrowienia przesyłam Gabi i Darkowi, szefom Radia Larmo, całej ekipie radyjka, naszej Oli oraz przyjaciołom i znajomym z sąsiedztwa i z sieci. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich wymienionych oraz tych niewymienionych śliczną, przywitalną piosenkę. Miłej zabawy, tak napisał Mirek. Czerwone serduszka dla Was wszystkich. Także dołączył, więc już czas na muzyczne upominki. Pierwsza piosenka będzie dla Mirka, a druga piosenka z pozdrowieniami będzie dla Was od Mirka.

Na konsolce pozdrowień jest także Przemek z Łąki Prudnickiej. Witam serdecznie. Moi drodzy, właśnie teraz muzyczny upominek wysłuchuje dla siebie Mirek i wy także. I za chwileczkę piosenka od Mirka z pozdrowieniami na miły, fajny wieczór. Piosenka od Mirka dla was wszystkich.

moi drodzy, zapraszam na konsolkę pozdrowień. Macie niepowtarzalną szansę kogoś pozdrowić. Pewnie, że tak. I przypominam, czyje wpisy czekają za parę chwilek. Ola z Prudnika, Bartek z Kostrzyna i jest także Przemek.

0: Na konsolce pozdrowień witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą, a za parę chwilek będę czytała, co napisała Ola z Prudnika. Bartka, miło witam, serdecznie pozdrawiam. Bartek, jak ta wczorajsza pizza Wam smakowała? Duża była, to widziałam, ale tylko na zdjęciu, niestety tym razem tylko na zdjęciu sobie pizzę pooglądałam. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i dla Ciebie, i dla Bogusi, i dla Staszka, i dla Bożenki. Także Bożenka będzie za parę chwilek. I już czytam, co napisał Bartek. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla Pani Joli, Pana Mirka oraz Pani Bożenki. Życzy Bartek, proszę o jakąś piosenkę. No to już piosenki są przygotowane. Piosenka będzie teraz, Bartek, dla Ciebie, a następna piosenka będzie dla Bożenki, dla Mirka, dla mnie i dla wszystkich słuchaczy. Także podzielimy się piosenką, pewnie, że tak.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: No i moi drodzy, przypominam, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Ola, później będzie Przemek, jest także Mirek i jest jeszcze jeden wpis od Przemka. No i się zamotałam. No tak, Ola jeszcze chwilkę poczeka, za chwileczkę będę czytała, bo teraz będzie piosenka dla Bartka. Bartek, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami. Piosenka już teraz od nas wszystkich.
3: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Na konsolce pozdrowień pojawił się jeszcze jeden wpis. Wpis jest od Huberta, którego równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także.

0: Na konsolce pozdrowień jest także Ewa Banaś. Ewcia, witam Ciebie również miło i serdecznie. Czytam, co pisze Ola z Prudnika. Cześć Jolu, słucham Cię dzisiaj z ogromnym uśmiechem, bo strasznie brakowało mi Twojej audycji, ale najbardziej na świecie dziękuję Ci za to, że jesteś moją przyjaciółką poza studiem. Dziękuję za Twoją cierpliwość i za dobro i za to, że mogę zawsze na Ciebie liczyć. I Ola dołączyła tutaj także czerwone serducha. Tak, Oluś, polecę wysoko, polecę. Zwłaszcza po tej sałacie będę na pewno latała. Ola, miłego wieczoru, pozdrawiam i buziaki przesyłam Tobie wraz z piosenką. Dziś dla Ciebie Acapulco, proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co pisze Przemek, nasz sąsiad, którego serdecznie witam. Później jest wpis od Mirka, jeszcze jeden od Przemka, jest także Hubert, Ewa Banaś, jeszcze jeden wpis od Oli i także teraz przybył wpis od Gabi. Czytam, co pisze Przemek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Spóźniony, ale już jestem. Pozdrawiam Cię serdecznie, Jolu, i pozdrowienia dla Olci Fasolci. Proszę o pozytywną piosenkę dla Oli. Piosenka już jest. Jest ich dziś wiele. Wyśniona. Piosenka dla Oli od Przemka. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

właśnie taką sobie ciebie wyśniłem. Właśnie taką sobie ciebie.

ramionach twych. Tak właśnie czuję się. Szukałem ciebie tyle lat. Z marzeń stworzyłem dla nas świat. I właśnie tak.

właśnie taką sobie ciebie wyśniłem. Właśnie taką.

0: i czas na następny muzyczny upominek. Teraz będzie piosenka dla Przemka. Przemek, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami. Piosenka od nas wszystkich.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

na konsolce pozdrowień. Ponownie witam Mirka, który pisze miłe i ciepłe pozdrowienia. Niech popłyną do naszej mamuśki Bożenki z Kostrzyna oraz do kostrzyńskiej ekipy, a to do Stasia, Bogusi i Bartka. Mamuśko Bożenko, wszystkiego co najlepsze i wiele, wiele zdrówka. Joluś, dołącz proszę do pozdrowień śliczną i pełną werwy piosenkę. Miłego słuchania, tak napisał Mirek, dołączył także tym razem Czerwona Serducha. No, ta piosenka nie będzie pełna werwy, ale będzie na pewno ładna. Od Mirka piosenka z pozdrowieniami dla Bożenki, Bogusi, Bartka i Stasia.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Przemka, później będę czytała, co pisze Hubert, Ewa Banaś, Ola, Gabi i jest jeszcze Przemek i jest jeszcze wpis od Mirka. Czytam, co pisze Przemek, dziś szalony dzień. Jolu, chciałem prosić również o piosenkę ode mnie dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Życzę Wam wszystkim wspaniałego weekendu. Tradycyjnie już proszę, abyś wybrała ją sama. Dołączone są także od Przemka dla wszystkich serduszka i piosenka od Przemka z pozdrowieniami na miły wieczór dla Was. Posłuchajmy.

0: Miło witam, serdecznie pozdrawiam. Witam Huberta. Hubert napisał: Wasze radio to najlepsze lekarstwo na ciszę w domu. Człowiek od razu czuje, że ktoś jest obok. Tak napisał Hubert. Dziękuję za wpis. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I Tobie, Hubercie, życzę miłego wieczoru, wspaniałego wieczoru, uśmiechniętego. Także piosenka dla Ciebie od nas wszystkich wraz z pozdrowieniami, a dla Ciebie dziś zaśpiewa Jessica. Proszę bardzo, muzyczny upominek dla Ciebie.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

kochani, za dwie minutki zamykam konsolkę pozdrowień. Mamy 19.16, od godziny 20 audycję swoją rozpocznie Fejter, na którą także serdecznie Was zapraszam. Za parę chwilek będę czytała, co pisze Ewa, Wanaś, jest Ola, Gabi, Przemek, Mirek, Bożenka z Kostrzyna i jest jeszcze wpis od Przemka. 19.16, za dwie minuty będę zamykała konsolkę pozdrowień. A już za chwileczkę muzyczny upominek z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Piosenka będzie od Huberta.

moi drodzy, troszkę teraz pomieszamy. Teraz będzie do każdego wpisu po piosence dla Was wszystkich, a później jak czas pozwoli, będę dzieliła piosenkami dla tych, którzy robią wpisy na konsolce pozdrowień. Ewę Pana Śmiło witam i serdecznie pozdrawiam. Ewuś, miłego wieczoru dla Ciebie. Ewa pisze, witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Życzę miłego wieczoru i udanej audycji przy fajnych nutkach. Tak napisała Ewa, dołączyła czerwona serducha dla wszystkich wraz właśnie. A niech będzie ta piosenka od Ewy Banaś dla Was. Posłuchajmy.

0: to jeszcze, kochani, przypomnę, czyje wpisy czekają. Konsolka pozdrowień zamknięta. Jest jeszcze Ola, jest Gabi, Przemek, Mirek, Bożenka, Przemek, Gabi z Kel i Ola z Prudnika. Tutaj zerkałam okiem. I tutaj Gabi pisze, niech no zobaczę, co tutaj zapowiada się, co napisała, że jestem dzisiaj nastawiona sentymentalnie. No jakoś tak wyszło. Witam serdecznie.
1: Weź mą dłoń, jeśli chcesz, bym przyjął gniewny

Jeśli chcesz boksera, wtedy ja na każdy wejdę ring. A jeśli chcesz lekarza, zbadam ciała twego każdą część. Jeśli chcesz szoferę, oto wóz. A może zechcesz w pole.

jeśli podczas drogi sen cię zmoży, za kółkiem zmienię cię. Lub jeśli na ulicy chcesz zarobić, ja w cień usunę się. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka był, albo szedł przy tobie kilka chwil przed.

0: Przed twym pięknem skamleć do utraty tchu. Palce wbijam w twe serce, pościel w strzępy rwę. Błagam cię.
1: Twoje.

0: Ola Sprudnika ponownie witam. Ola pisze najserdeczniejsze pozdrowienia dla wujka Mirka i mamuśki twojej Bożenki. Cieszę się, że jesteście. Ściskam was mocno. Do ekipy Larma. Robicie super robotę. Przy okazji gorące pozdrowienia dla fajnego sąsiada Przemka. Niech nam wszystkim ten dzień pięknie mija, tak napisała Ola i od Oli piosenka dla was. Dla Bożenki, dla Mirka, dla Przemka, dla całej ekipy Radia Larmo i dla wszystkich słuchaczy. Także posłuchajmy.
1: Słuchasz Radia Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

Już milutko witam i także serdecznie pozdrawiam, życzę fajnego, miłego wieczorku, a witam Gabi. I także serdeczne pozdrowienia są od nas wszystkich dla Darka. Gabi pisze: w ten piątkowy wieczór witam i pozdrawiam Ciebie, Jolu, Twojego męża Mirka, słuchaczy wszystkich razem i każdego z osobna, ekipę radia. Chorobkom szybkiego powrotu do zdrowia życzę, fajnego wieczoru oraz całego weekendu. Bawcie się dobrze. A Ty, Jolu, dołącz proszę dla wszystkich piosenką Twojego wyboru. Dziękuję i do zaśpa. Tak napisała Gabi i od Gabi i dla Gabi. Także już teraz piosenka, muzyczny upominek z pozdrowieniami dla Was wszystkich. Posłuchajmy.

Jest także jeszcze Miss. Miss także, ale Pis także. Od Mirka. Dziękuję Jolu za miłą i fajną audycję, a żegnając się życzę Ci miłego wieczorku i udanej, spokojnej nocy. Również udanego wieczoru i dobrej nocy życzę wszystkim bawiącym się dzisiaj słuchaczom do następnej audycji. Tak napisał Mirek i dołączył także czerwone serduszko.

Moi drodzy, 19.35, od godziny 20 audycję swoją rozpocznie Peter, na którą także Was serdecznie zapraszam, a ja troszkę przyspieszam. Od Przemka są dwa wpisy. Pierwszy: Julu, jesteś prawdziwą mistrzynią ceremonii. Uważam, że wspaniale prowadzisz nas wszystkich w tą muzyczną podróż, za co chcę Ci podziękować bardzo. Chciałem zadedykować piosenkę Tobie. Proszę, wybierz sama jedną z Twych ulubionych. Piosenka jest jedna z moich ulubionych ustawiona, już za chwileczkę będzie. I drugi wpis od Przemka. Chciałem zadedykować jeszcze jedną piosenkę Oli. Olu, siła polega na przezwyciężaniu strachu i podejmowaniu decyzji, nie na byciu twardym. Dlatego uważam, że jesteś bardzo silną kobietą i dlatego już i daleko już zaszłaś. Pamiętaj o tym każdego dnia. Jolu, proszę o wybór piosenki odpowiedniej dla Oli. Więc ta piosenka dziś, myślę, będzie także odpowiednia dla Oli. Będzie piosenka od Przemka dla mnie, dla Oli i dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Także dla Ciebie, Przemek, także dziś będzie z przytupem. Dziękuję serdecznie w imieniu Oli, swoim i słuchaczy. Dziękujemy Tobie za piosenki i za pozdrowienia. Miłego wieczoru.

i na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Bożenki, od Gabi Skel, od Oli i jest także Janek. Czytam, co pisze nasza mamuśka Bożenka z Kostrzyna nad Odrą, którą miło witam i serdecznie pozdrawiam, życząc miłego wieczoru. Bożenka pisze: dobry wieczór Jolu, pozdrawiam Ciebie na Radio Larmo, pozdrawiam Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinkę, pozdrawiam Mirka, Ole oraz wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia także dla Bogusi, Stanisława i Bartka. I czerwone serduszka Bożenka dołączyła dla wszystkich. Także za chwileczkę piosenka od Bożenki dla Was i dla naszej Bożenki. Dla

moi drodzy, 19:42. Moja audycja do 20:00 dziś zaplanowana. Anna się zapowietrzyłam, a na swoją audycję zapraszam Was Peter od godziny 20:00, który już dał, tutaj daje znaki, że jest gotowy. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Gabi Skel, Ola i jest jeszcze i Janek, ale to za chwileczkę.

I na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie także pozdrawiam. Fajnego wieczoru życzę także. Witam Gabi z Keln, która pisze: witaj Jolu, milutko, usiadłam nareszcie i słucham. Coś mi się wydaje, że jesteś dzisiaj sentymentalnie nastawiona, sądząc po muzyce przez ciebie serwowanej. Dziewczyno, weekend przed nami i zapowiada się słoneczny, przynajmniej u nas. Tak więc życzę tobie i wszystkim słuchaczom dużo zdrowia i uśmiechu na twarzach. Szczęścia w serduszkach. Buziaczki dokładam, a ty Jolu dołóż piosenkę wesołą, która i ciebie wprowadzi w wesoły nastrój. Tak napisała Gabi z Keln. Dziękuję za pis, za pozdrowienia. Ta piosenka jest od Gabi dla wszystkich. No Gabi, dziś tak się jakoś złożyło z tymi piosenkami na mojej audycji, no ale trzeba czasem coś tam troszkę urozmaicić. Piosenka od ciebie i dla ciebie. Także fajnego wieczoru życzę, pozdrawiam.

0: kochałem.
1: Na konsolce mamy jeszcze wpis od Oli i od Janka. Ola pisze: dziękuję za audycję. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo oraz życzę spokojnego wieczoru dla wszystkich. I jest także dla wszystkich czerwone serduszko od Oli. I będzie także piosenka od Oli. I jeszcze będzie wpis od Janka. I już będę się za parę chwilek na dziś z wami, moi drodzy, żegnała. A przy okazji, jak już mogę coś powiedzieć, to zapraszam na audycję Pejtera od godziny 20.

0: na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczoru. Witam Janka, który pisze: dla wszystkich prezenterów proszę piosenkę Fajnie, że Cię znam. Jakoś to tak leciało. Dziękuję, tak napisał Janek. No jest jakaś taka piosenka, Fajnie, że Cię znam. Jest ustawiona. Myślę, że chodziło właśnie o tę piosenkę. Zaraz posłuchamy od Janka z pozdrowieniami dla wszystkich prezenterów za piosenkę. Dziękujemy, piosenką się oczywiście z wszystkimi dzielimy. I ta piosenka jest od Janka i dla Janka także. Proszę bardzo, posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

wczesnej, moi drodzy, następna piosenka jest dla Was wszystkich w podziękowaniu za miło spędzone dwie godzinki razem z Wami i także w podziękowaniu za wpisy na konsolce pozdrowień, za pozdrowienia, za piosenki. Piosenka ode mnie dla Was wszystkich.

0: No i moi drodzy, zostały 4 minutki mojej audycji, więc troszkę się spóźnię. Zapraszam na audycję do Petera, która rozpocznie się za jakieś 5 minut. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, życzę fajnej audycji z Peterem, fajnego wieczoru Wam także życzę. Za 2 godzinki z Wami jeszcze raz serdecznie dziękuję Peterowi, miłego, fajnego, radosnego grania. Życzę dla Petera piosenka na fajne, miłe granie. Kochani, uciekam. Dobranoc. Była i grała dla Was Jola z Prutnika. Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Pa, pa.
1: Radio Larmu. Dla Was gra

Zo, to jeszcze raz, jo i dobry wieczór, Shane, guten Abend, do tych wszystkich, jak mnie się to myli, nie raz po polsku, raz po niemiecku, to już po tym człowieku cały głupi ja, ale po śląsku jeszcze poradza, więc witam pięknie, wszystkich tych, co za mną są, no i oczywiście fajnego wieczorku życzę, ale na początku chciałem Joli podziękować za jej audycję, za jej granie, za czas poświęcony na radio. Jola, piękne dzięki, Frelko. Jeszcze grał. Ach, Beblała grał, Johan, ja, richtig, ten Hachor też tam grał. No też naszemu Jonowi też pięknie dziękuję. I oczywiście wszystkim naszym koleżankom i kolegom. Za moje drodzy, ze mną najbliższe dwie godzinki, może i trochę dłużej. Ja ten problem muszę rozwiązać, bo kurde wiele nie będę poradził spać, nie, ale to za chwileczkę. Na razie troszkę jeszcze pogromy, rozkręcemy się, a potem powiem wam, co mnie nerwuje. Co po prostu mnie ciekawi, a nie nerwuje, nie? Więc na razie muzyka kro.

So, moje ostatnie, co jeszcze miałem szybko tu zrobić? Aha, mam wszystkim podziękować za to, żeście byli z naszą koleżanką Jolą, żeście ją słuchali do końca. Piękne dzięki. No i oczywiście pozdrawiamy Prudnik. Kogo jeszcze? Prudnik, kto to jeszcze? No wszystkich, Bożynka, Oleńka. No wszystkie te frelki, co tam byli na audycji, co jeszcze, Boże są mi słuchają, wszystkich pozdrawiamy i do tych wszystkich taki fajny kawałek Blues od Andrzeja Skaźnika.

Ja, Feile Presidka, Freiheit von Amigos. So, moi drodzy, ja teraz muszę wam to tak powiedzieć. Ja kiedyś się tutaj powiedział, że kurde bele, nie wiem, czy się taka audycja zrobi, czy nie, bo ktoś może mi śmiało napisać na konsola, psin, co cię to obchodzi, hopie, to nie twoja sprawa i tak dalej. I powiem wam, no bo to są fakty, to jest tak, no i co, i będę cicho, i nie powiem nic, ja, no bo tak jest, no. Ale między dorosłymi ludźmi na Radiu Larmo sam dzieci nie ma, ja możemy taki temat poruszyć, bo wiecie, jakby to powiedzieć, po pierwsze, nikogo nie chcę obrazić, absolutnie, żeby się ktoś tu nie czuł obrażony, ja, bo jest tak, że są różni ludzie, nie? Są, jak to się godo, no wiecie co, chłop żyje z chłopem, ja, kobieta żyje z kobietą, to dzisiejszy świat taki jest, ja, ale to nie moja sprawa, ja, to jest fakt, że to nie moja sprawa, niech się żyją jak się chcą. Ja? To jest ich sprawa. Chodzi mi o to, wiele razy widzę ludzi, chłopów samotnych, ja, i znam takich nie jednych, nie dwa, nie trzy, nie pięć, ja, no 20 nie, ale nie trzy, nie cztery. Całe życie są sami, ja. Nie mają ani partnera, nie mają partnerki, nie. Jeden przypadek taki znów, na przykład, było to X lot temu, X lot, kupa lot temu, nie? Jeden Carlos zakochał się w jednej dziewczynie, młodzi i tak dalej. No i tam coś nie wyszło, ja, ona poznała innego, no i założyła rodzina, ma dzieci. No i jest wszystko okej, okay. Normalni ludzie. No i z tego co wiem, ten Carlos, no ja, tak się to wziął do siebie i nie ma innej partnerki, nigdy się nie ożenił, nigdy nie miał narzeczony, nigdy nie miał przyjaciółki, nie. Po prostu żyje, jak się to godo, jak taki samotnik, o. Więc na ten temat dzisiaj chciałbym z wami trochę pogadać. Może, jak się to godo, więcej ludzi, każdy coś więcej wie, nie? Jedni to, jedni tamto, więc no ja, za chwileczkę coś poczytamy, jak to jest z internetem, po jednej piosence. Aha! Co jeszcze? Nie mam żadnych piosenek do tematu naszykowanych, absolutnie. Po prostu piosenki, jakie wlecieli, takie polecą. Chyba, żebyście coś chcieli, to dajcie znać.

So, moi raz to będzie najpierw tutaj chciałem przywitać Ola z Prudnika, która też tu przyleciała do nas. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Ola. Ola pisze tak, cześć Peter, ale dzisiaj lecisz z tematem fajna muzyka, pozdrowienia dla ciebie, fajnego prezentera i całej radowej rodziny przed głośnikami. Niech ta energia niesie nas wszystkich do końca dnia, napisała Jola z Prudnika. Jola, masz rację. Niech ta energia będzie jeszcze do późnych godzin wieczornych, a potem idziemy spać. Nie? No, Jola, a jak śpimy, to energia się ładuje, wiadomo, ja. No i myśla Jola, że za chwileczkę, powoli, spokojnie, nikt nie goni, że za chwileczkę też się chyba do tego tematu tutaj dołączysz, nie? No. Ale najpierw do ciebie jedna taka fajna piosenka, no nie po polsku, nie po angielsku, po niemiecku. The Flippers i Lotus Blume i za chwileczkę już jedziemy dalej.

0: Yeah. Dobra, ja nie śpiewam, oni poradzą fajnie. Już ich nie ma, flippersów, ja, ale muzyka jest. Ja, moi drodzy, to się nazywa inaczej single. Ja, ludzie samotni, którzy z tych czy innych powodów wybrali takie życie być singlem. Ludzie samotni, którzy nie mają partnera, to są ludzie po prostu, co tak chcą. A czemu? Życie bez partnera to zjawisko coraz powszechniejsze, które w Polsce dotyczy już ponad 5 milionów osób. Samotność w tym kontekście ma dwie twarze. Może...
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

sobie niezależność, spokój i brak kompromisu. Dla nich bycie samemu to przestrzeń na rozwój pasji, karierę i budowanie własnej tożsamości. Samotność z wyboru czy z przymusu. Część osób czuje się samotna, cierpi z powodu braku bliskości i niepewności co do swojej wartości, często twierdząc przy tym, że są dumni ze swojego stanu. Ja, moi drodzy, czy to jest prawda, tego nie wiem, no ale coś te samotni muszą powiedzieć. Nie? Ja to tak na początek, no oczywiście było to z internetu przeczytane, ale reszta swoimi słowami. Ale najpierw ogień i woda i harmonik.

Ja, moi rostomili, na ten temat dzisiaj oczywiście nie cała audycja, bo jak to powiedzieć, jak ktoś żaden nie pomoże w tym, nie, no to już, no ja będę widzieć, jak to tam będzie, prawda? Ale obejrzymy. Co, czekaj,

Eccoci, ho toccato la volta a fare. Moment, eccoci, no. Tu pisze mi Rysiek, pisze mi tu. Moment, Rysiek pisze tak. To jest skandal, żeby jednego dnia tyle prezenterów grało. Poprawcie się, ha, ha, ha, Rysiek. To jest skandal, to ja powiem tak. Rysiek, jeżeli jesteś taki dobry, zapraszamy Cię na Radio Larmo. Przyjmujemy, nie ma sprawy, wzmocnisz nasze szeregi, przyjacielu, i będziesz też grą i będzie lepiej. Bo Rysiek tak bardzo, bardzo delikatnie i kulturalnie odpowiem na te pytanie. Oglądać, krytykować każdy potrafi. Ale coś zrobić, to już trzeba takich ludzi szukać. Więc Rysiek, tak, to jest skandal, że te tylko trzech ludzi dzisiaj grało, przeważnie gro dwóch. Nie? Więc Rysiek, krytykuj dalej, my krytyki bierzemy i zapraszamy na radio jako prezentera. Proszę się głosić do redakcji i na pewno, Rysiek, będziesz przyjęty. No, to tak na tyle. I witam i pozdrawiam. Renata, która pisze, miło Cię słyszeć, Petrze, napisała Renata. Renata, piękne dzięki, Frelko. No toż już widzisz, z muzyką, a potem jedziemy dalej. Renata, za to, że tak fajnie napisała, miło Cię słyszę, Jeromaliosia, że poprawią się na prosto, nie? Więc Renata, The Flippers i Mexican Lady.

Co? Ola z Prudnika. No patrzcie, króle bele, Oli je na rozpowiedzieć i Ola się dołącza do gry. Ola, bardzo mnie to cieszy i fajnie tak, żeby każdy tak, nie? To by było dużo, dużo weselej, dużo ciekawszej, nie? Byłoby bardzo ciekawie. No ale Ola, może jeszcze kogoś zachęcimy do tego. Co? Ola pisze tak. Dla mnie samotność to nie porażka, a wielki sukces i luksus. Byłam w związku, ale świadomie wybrałam bycie samej. To była najlepsza decyzja. Jestem po prostu szczęśliwa na własnych zasadach. Napisała Ola z Prudnika. Ale wszystko okej, okay, Ola. Rozumia i jest wszystko, wszystko jak ma być. Jedni lubią tak, inni lubią tak. Ja, więc jest okej. Ale jeszcze też są jeszcze inni, nie? Ale to za chwileczkę. Cieszy mnie to, że jesteś zadowolona i wszystko jest tak, jak ma być. Co, dzięki za wpis.

0: Zo, moi rostomili Georg Zekelnu się tu odezwał, ale to co widzę, to nie na temat Georg, ale nie szkodzi, nie ma problemu. Georg pisze, guten Abend Peter, pozdrowił serdecznie wszystkich, co na radiu siedzą. I no tak na króciutko. Przypadkowo na Facebooku pokazał się krótki film o tej znanej kafejce we Budapeszcie. Sorry, że tak ciągle o tej kawiarni pisze. Okej. Okay. Posłałem tobie na Messengera, na Facebooku link. To się obejrza po tym. Teraz nie, Georg. Po tym ja skończę grać, nie ma sprawy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i polecam też kawiarnię również innym słuchaczom, jak będą w Budapeszcie. Peter, fajnie to prowadzisz. Trzymaj tak dalej. Jak pojedziesz do Pragi, no Praga jest w głowie. Georg, jest w planie. O, to też mam fajne propozycje. Wiedeń też jest bardzo fajny, na pewno. Ostatnio też dużo pisaliśmy o jedzeniu. Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy kapustą kiszoną a kwaszoną? Taki jeden poleciał nam taka jedna polska kapusta kiszona. Do tej pory nigdy na to nie zwracałem uwagi. Kiszona jest podobnie dużo zdrowsza. Georg, może być, ci powiem szczerze jeszcze, że się na tym nie zastanawiam, ale wiem tylko, jeżeli chodzi o kapustę, to powiem tak, wiem to z praktyki, bo my to już parę razy zrobili. Kapusta zakiszona w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, okres wielkanocny, po Wielkanocy i tak trochę, ale tylko i wyłącznie nad morzem. Nie wiem w jakich terenach, wiem, że w Kołobrzegu, bo my to z Kołobrzega mamy, takiej kapusty nie dostaniesz w całej Polsce. To jest raz, dwa. Przywieźli my też z Kołobrzegu kapusta, nie zakiszono, tylko we workach już gotowo, posiekano z marchewką i tak dalej. I zakisieliśmy w doma, więc wiesz, kiszono kapusta człowiek zna całe życie. I robiliśmy nie raz i nie 10, ale takiej kapusty jak tam z Kołobrzegu czy okolicy nie ma w całej Polsce. Pytaliśmy się kiedyś takiego jednego, co sprzeduje tam, to powiedział, że w tych rejonach u nich jest specjalny gatunek tej kapusty, który tylko tam w Polsce rośnie. I to jest taki gatunek, że nie ma jej, nikaj. No i powiem szczerze, że to jest fakt, ja? Że są takie rejony i takie rodzaje odmiany kapusty, nie wiem jak się nazywa. W domie kapusta jest kapusta, ale to jest nieprawda, bo są różne. I tam ta kapusta najlepiej mi smakowała, najlepsza kapusta, co żem w życiu jadł. O. Więc Georg, no ja tyle mogę powiedzieć o kapuście, więcej nie wiem. Zo. Okej, moi drodzy, jedna piosenka, dwie piosenki i już jedziemy dalej.
1: Manchmal fragst du dich,

Ojej, no chyba żeście już dość tej muzyki nasłuchali, ja musimy trochę przerwać czymś, ale ten kawałek jeszcze poleci, no 3 minutki jeszcze wytrzymiemy posłuchać tego kącka.

Ja, byli to Di Paldawa, a tutaj nie Paldawa, jeno Georg Skell pisze, teraz Peter na temat. A więc, mamy w naszym Freundschaftskreisie, to znaczy w takim kole przyjacielskim, trzy wdowy i jednego wdowca. Powiem tylko, lekko nie mają. Co innego samotność z wyboru. Czasami jest to samolubnie, ale niekoniecznie. Są różne tego powody. Ja, Georg, to jest fakt. To jest jak jest, bo takie jest życie. Jeżeli chodzi o wdowę czy wdowca, to zaś jest inny temat, bo ci ludzie byli kiedyś z kimś. Mieli partnera, partnerka, ja, byli z kimś. Ile jest tak, że 40 lat, 50 lat, ileś tam, nie? No jeden zmarł, zostali sami. No to takim ludziom jest bardzo ciężko, bo są nauczeni z kimś się podzielić tematem, z kimś pogadać, z kimś herbata wypić, z kimś wyjść kaś, czy to na spacer, czy na miasto, obojętnie, po prostu z kimś mieć, nie? Z kimś być. Ludzie samotni, którzy nigdy nie mieli partnera ani partnerki, tak jak tu w spisu było od Oli, jedni są to z wyboru. Oni po prostu tak chcą i tak mają. Jedni kładą wszystko na karierę. Kariera, pieniądze, co jeszcze? Dom, bogate auto, w czasy, jeździć po świecie i tak dalej, i tak dalej. A na koniec, jak coś już nie idzie, nie tak, to wiem to z opowiadań, to są fakty. Nie wszyscy, dobrze, że nie wszyscy ludzie, ale na koniec, po tym jak już nie umieją jeździć, są słabi, są chorzy, to potem stają się złośliwi. Są nerwowi, lubią dokuczać drugiemu, nienawidzą wszystkich. Dlaczego? Bo nikogo przy sobie nie mają. Ktoś może powiedzieć, jedni mają dzieci, a na starość są sami. Oczywiście, że tak też jest, że ludzie mają dzieci, na starość są sami. Ale to jest taki mały procent, bo choć te dzieci nie żyją z tymi rodzicami, czasem jest tak, że dzieci wyjechali za granicę, mają swoje rodziny. Matka czy ojciec żyje w innym kraju, czy to w Polsce, czy na Śląsku, obojętnie. Ale zawsze zadzwonią, zawsze umieją przyjechać, zawsze umieją ta matka czy ojca ściągnąć, zawsze umieją jakoś opiekę załatwić i tak dalej, i tak dalej. A ci, co ta samotność wybrali, ja, no potem jest tak, co z tymi pieniądzami? Czasami jest tak, że za pieniądze nie idzie wszystkiego kupić, moi drodzy. Więc różnie to było z tą samotnością. No, okej, zagrumy coś, ale teraz na wesoło, te opolskie chłopcy.

A nas odwiedził Lucjan, którego fajnie witamy, serdecznie pozdrawiamy. Lucjan pisze: witam i serdecznie was wszystkich pozdrawiam, bardzo miło was się słucha. O, Lucjan, dzięki serdeczne. No to do nas jest zaszczyt, że ci się podobało.

0: Ja, moi roztomili, żeby na kogoś źle coś nie powiedzieć. Wiadomo, że są ludzie, którzy kochają być samotni. Ludzie lubiący samotność często dobrze znają siebie. Są refleksyjni i mają głęboki świat wewnętrzny. Osoby takie nie potrzebują innych, by dobrze się bawić. Cenią introwersję i unikanie nadmiaru bodźców. Część osób czuje się samotna, cierpi z powodu braku bliskości i niepewności co do swojej wartości, często twierdząc przy tym, że są dumni ze swojego stanu. Ja, wiecie, to tak oczywiście z internetu jest tutaj poczytane, ale wracając do swoich słów. Mnie się wydaje, ja nie wiem, powiem wam szczerze, ja nie wiem, bo ja tego nie przeszłam, ale mi się tak po prostu wydaje. Mi się wydaje, że ludzie, którzy w pewnym wieku już są samotni, powiedzmy w wieku nie 20 lat, bo to młodzi, ale jak już ktoś ma, uwaga, wydaje mi się, 35, 6, 7, 8, 40 lat, jak już ktoś ma 40 lat, jest samotny, żyje sam. Wiadomo, wszystko mu się układa, ale w końcu chciałby kogoś mieć. I znów taki przypadek, no młody, według mnie to młody hop, ja mu je 36, 7, mo, chyba 6. No miał jedna przyjaciółka, nie wypaliło. Druga przyjaciółka, no nie wypaliło. Trzecio, no wiem, bo są, no tak czasami godą z nim, nie? No i godą, no i jak tam, wszystko ok? Kiedy wesele, kiedy się żenisz? Nie, to nie jest takie proste, no bo no fajnie jest jak jest, ale ona czasami ma za wielkie wymagania, czasami to i się nie podoba, tamto i się nie podoba. Ja mam swoje mieszkanie i tak dalej, ja, moi drodzy, mi się wydaje, ten pociąg odjechał. Jak ten pociąg odjedzie, to już trudno jechać tą lokomotywą do tyłu, bo każdy z tych ludzi ma swoje, jakby to powiedzieć, swoje nauki, swoje nawyki i trudno jest się zmienić, ja, do kogoś. Teraz jedna osoba przyjdzie do drugiej, no ja, w tym mieszkaniu mi się to tak nie podoba, to tak nie podoba, ja bym to tak zmieniła, a ja bym sobie tak zrobiła, no ale po co, jak u mnie to już 20 lat tak jest i to gro. Ja, więc czasami ludzie prześpią ten okres, w którym te bodźce, jak się to godo, ciągną kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety. Jeżeli to się prześpi, no to wtedy jest oczywiście problem. I na pewno nie jedni z nich godają, że im jest dobrze. Oni nie chcą z nikim żyć. Jest okej, okay. Ja sobie mu jest w porządku. Robię co chcę, przyjdę kiedy chcę, idę kiedy chcę, posprzątam kiedy chcę i tak dalej, i tak dalej. Ale przychodzą wieczory, przychodzą dni wakacyjne, przychodzą urlopy. Wtedy wiem, że ci ludzie wtedy też mają wielki problem, no bo wszędzie jadą pary. A po co ja tam sama pojadę? jak to wygląda. Sama chodzę, wszyscy patrzą na mnie. No więc ja, tak to jest, moi drodzy, z tą samotnością. Ja, co wy na to? Okej, kurde, będę trzeba coś pograć, moje nogodomy, to już jademy.
1: Ludzie żyją nie bogato.
0: O, posłuchajcie, fajna piosenka.

Za ovaj Rastomili, moj Rastomili. Dobra, chyba zmienimy tu ta lista troszkę, nie, bo widzę, że was tu trochę nudzi, więc za chwileczkę zmienimy. Ale jeszcze tutaj napisała Gabi, pisze tak: witam bardzo serdecznie, życząc fajnego wieczoru, Peter, ciebie i Gabi. Wszystkich obecnych na twojej audycji i całą ekipę radia. Ja, Peter, mi się wydaje, że te osoby są zadowoleni i szczęśliwi z ich wyboru, mają życie wypełnione pracą czy różnymi zainteresowaniami, a potem dochodzi jeszcze to, że czym dłużej się jest samotnym, tym trudniej jest zaakceptować drugą osobę. Właśnie to jest to. Nawyki się ma i jest ciężko się ich pozbyć. A więc życzę wszystkim samotnym szczęścia w odnalezieniu odpowiedniej drugiej osoby. Fajnego wieczoru i udanego weekendu życzę, i to zaś napisała Gabi Chorzowianka. Ja, bardzo mądre słowa, no niestety może racja, bo tak jest, ja? Tak jest, że jest bardzo, bardzo trudno kogoś zaakceptować, bo każdy ma swoje nawyki. No i po tym pewnym wieku kogoś dopuścić do siebie, to jest bardzo, bardzo ciężko. Ja, jak człowiek jest młody, wiadomo, idzie to wszystko szybciej. Młody, to znaczy tak, młodzi ludzie razem się muszą, jak to powiedzieć, no muszą razem wszystko robić, doszlifować się, o, ja, wszystko to gro. A jak potem już człowiek ma pewny wiek, no to jest ciężko. Tak samo jak się dogodą, stara gałęź się nie przesadzą, bo się nie przyjmie. Za, Gabi, piękne dzięki za wpis i też życzę fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego i już szybko piosenka. Po prostu. Andzia.

Napisała do nas słuchaczka. Witamy i pozdrawiamy. Słuchaczka pisze, witam i pięknie pozdrawiam. Te single są sami, bo najpierw chcieli, ale za długo wybierali. I tak jak gotoś pociąg im odjechał. A jak są sami singlami, mają już koło 70, to by ta druga osoba, choćby chcieli, nie wytrzymała z nimi, ze ich przyzwyczajeniami, bo najlepiej czują się sami ze sobą. Nikt głowy nie zawraca, robią co chcą, wszystko według siebie. I zawsze im się podoba. A wdowcy znów taki przypadek. Kolega wdowiec szuka partnerki, ale każda kobieta porównuje do swojej byłej żony. O kurde. No a niestety takiej już nie ma. No i 5 lat już jest wdowcem. Tak to było. Serdecznie dzięki za wpis. Pozdrawiam. Fajnego wieczorku życzę. Ja, moi drodzy, tak, no jak to czytam. Ale każda kobieta porównuje do swojej byłej żony. No niestety, no taki chłop nie znajdzie, nie ma szans, żeby znalazł drugą kobietę, bo to się nie da. Bo żadna kobieta nie chce być porównana do innej. Ja chcę być do siebie porównana. Więc powiem szczerze, jakby ja był kobietą, to ja by takiego chłopa też nie wziął. Nie? No bo no to się nie da po prostu. No. Więc lepiej jak niech się będzie już sam, nie? To pójdzie mu lepiej. No. Okej. Dobra, szybciutko. Dzięki. I jeszcze Iryna i Janek. Dziękujemy za dzisiejsze audycje. Człowiek miał ciężki dzień, ale wasze granie naprawdę poprawia humor. Pozdrawiamy serdecznie prowadzącego audycję i wszystkich słuchaczy. Napisali Iryna i Janek. No Iryna i Janek, wam też piękne dzięki za miłe słowa. Życzę wam jeszcze richtig fajnego wieczorku piątkowego. Na jutro fajne soboty. No i fajnego weekendu. Po prostu Iryna z Jankiem.

Ja, moi drodzy, mili, witamy jeszcze i pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego fajnego słuchacza Günthera. Halo Günther, schönen guten Abend, Günther, dobry wieczór. Nasz fajny słuchacz Günther. Günther pisze tak. Witaj Peter, piękny temat dziś poruszyłeś. Życie w rodzinie, w samotności. Nie jestem już młodym. Niejedno przeszedłem, niejedno słyszałem. Niejedno mogę opowiedzieć i spróbuję coś na pocieszenie innym panów. Ha! Wiesz, kiedy zrozumiesz, co naprawdę straciłeś, dopiero wtedy, gdy ja zobaczysz nie sama wtedy, gdy ją zobaczysz nie sama, ale z kim innym, tak to ma być, zobaczysz, jak się uśmiecha, jak świeci pięknością, jak patrzy w jego oczy, tak jak kiedyś patrzyła w twoje. A ty wtedy zrozumiesz, że już nic nie możesz zrobić, bo ona już nie należy do ciebie. Bo ty nie dałeś rady, bo ją raniłeś, byłeś, kłamałeś, ale po prostu miałeś ją za pewniaka, że nigdy nie odejdzie. A ona chciała tylko ciepła. Chciała, żebyś ją przytulił, a nie osądzał. Żeby z nią być, a nie obok. Powiedział, kocham cię, nie po to, żeby coś dostać, tylko żeby dać jej spokój. Ale ty tego nie wiedziałeś. Myślałeś, że zawsze tam przy tobie będzie. Aż w końcu się zmęczyła tym wszystkim i kiedy odchodziła, nawet nie krzyczała, bo inne ułożyła sobie życie. Smutne, ale prawdziwe, takie jest czasami życie. Pozdrawiam, napisał Günther. No, Günther, to są po prostu fakty życiowe. Tak też w życiu bywa. I nie raz, i nie dwa, i nie trzy, ale dużo, dużo więcej. Günther, piękne dzięki za fajny wpis. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jeszcze życzę fajnego piątku, schönes Wochenende. I miałem powiedzieć, co, moi drodzy, niedziela. Niedziela jest Dzień Matki w Niemczech obchodzony. Więc niedzielna audycja ze mną. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, macie czas i chęć. Dzień Matki w Niemczech. No i też będzie temat o matce, do matki i tak dalej. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na niedziela, godzina 11. Co? Günther, zagrobię coś.

co? I kogo tu jeszcze mamy, kogo to mamy? Ola z Prudnika pisze, dzięki za dziś, kolejna wspaniała audycja, która umina mi czas. Pozdrawiam serdecznie, życzę przemiłego wieczoru, napisała Ola z Prudnika. Ola, serdecznie dzięki za życzenia. Ja tobie też życzę jak najbardziej fajnego, bezstresowego wieczorka. No i oczywiście na jutro fajnej, słonecznej pogody. Co, kto tu jeszcze? Andrzej Urwic. Kurdebele, to musi być pierunowy Urwic, kiedy się podpisał Urwic. Andrzej pisze, witam, pozdrowienia dla Słowacza i dla mojej ulubionej prezenterki Ajeny. Buziaki dla niej i poproszę o utworki dla Ajeny. Tomek Koral i Magdalena Opolny z muzyką we dwoje. No i dla słuchaczy twój wybór. Pozdrawiam, napisał Andrzej Urwis. Andrzej, to powiem tak. Najpierw muszę sprawdzić Tomek Koral, tego mam, a z Magdaleną Opolny nie wiem, ale sprawdza. Jeżeli mam, puszczę, a jeżeli nie, to coś tam na pewno wykombinujemy. Co, Andrzej, dzięki za wpis, pozdrowienia do ciebie i za chwileczkę powiem, co mam. No to zrobimy tak, że na razie puścimy do wszystkich słuchaczy od ciebie, a zaśpiewa Stach.

0: A teraz piosenka na życzenie.
1: No i duo Kora z muzyką we dwoje od Andrzeja Urwisa do ulubionej prezenterki Ajeny. Już piosenka leci.

Co, moi drodzy, po leciutku zbliżamy się do końca tu naszej wspólnej audycji. Ola z Prudnika pisze tak. Jeszcze Peter poproszę o przesłanie gorących pozdrowień dla mamuśki Joli, Bożenki. Wiem, że jest i słucha buziaki dla niej. Napisała Ola z Prudnika. No ja, więc nie ma sprawy. Nie zostało mi nic innego, tylko gorące pozdrowienia od Oli z Prudnika dla mamuśki Joli, to znaczy dla Bożynki. No i oczywiście życzymy Bożynce fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego. Co jeszcze? Muzyki do tego? Nie ma sprawy. No, myślę, że Bożynka lubi, jak ktoś na gitarze gra i śpiewa. To dołączamy. Andrzej Skaźnik, moja gitara i ja. Moja gitara mnie zna. O, tak to ma być. Oli, dziękuję za wpis.

Co, moje Rostomily już miał tutaj pozamykać to wszystko, nie? No ale było wszystko otwarte, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ewa Figlarka, nasza koleżanka, no patrzcie, Ewa już doszła, no kurde, byle ona zawsze dochodzi, ale zawsze dojdzie, nie? To tamta dziołcha umie dojść do konsolki, wiadomo. Zo, Ewa pisze, dobry wieczór, Peter, pozdrowienia wieczorne dla ciebie i twojej Gabi, do całej ekipy radia z Gabi Darkiem oraz wszystkich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę, jo tu pisze Peter, nie zawierę jeszcze konsolki, bo jo dochodza. O, widzicie, no doszła, no. Tu na ostatnią minutę, no i myślę, że się jeszcze załapię na piosenkę do mojego wpisu. Dziękuję już, zmykam, bo mi przyczaśniesz moje paluszki. Ja napisała Ewa Figlarka. Widzicie, moi drodzy, i to jest prawda, ja zawsze godzę, że ona dojdzie. Ja. Jak nie dojdzie na czas, to dojdzie po czasie, ale zawsze dojdzie. Ja, to jest nasza Ewa Figlarka. No, po prostu Figlarka. No, co tu więcej godać? Nic, figluj. No, i doszła dziołcha, no. Dobra, Ewa, nie ma sprawy, wiadomo, szpas musi być, żarty muszą być, nie ma o czym dyskutować. Ewa, co cię tu puści na szybko? Kule bele, o, mom, jest, derkusie, ale mom, piosenka, jeronie, specjalnie do ciebie, dziołcha, obejrzyj, już ich naszykował i już leci.

0: za chwileczkę, za chwileczkę. Muszę już powoli, powoli to tu wszystko pozamykać, moi drodzy. Ale co tu jeszcze mamy? Georg z Köln lubi się pozdrowienia z Köln do wszystkich samotnych, tych ze własnego wyboru oraz do tych, którym los sprawił, że są sami. Niech każdy z was znajdzie dziś choć odrobinę ciepła, dobrej muzyki. Nikt nie jest tak całkiem sam. Naprawdę. Trzymajcie się i pielęgnujcie te swoje kontakty. Spotykajcie się i dzielcie się swoimi doświadczeniami. Napisał Georg z Köln. Georg, bardzo mocno napisane. Dodam te moje 5 wyników. Może racja. Nikt nie jest sam. Samy no jest ten, kto chce sam być. Taka jest prawda. Kto chce sam być, ten jest sam. So, Georg, fajnego wieczorku ci jeszcze życzę. Szczęść z Wochenende, nie? Bis zum nächsten Mal. Oczywiście. Ja tutaj... Aha, Georg, dobra, niech leci jedna piosenka, bo potem jeszcze jedne samą coś to zrobinio. No to szybciutko... Niech tak chodzi spokojnie. Wenn ein Schiff vorüber fährt i Ramo Rosselli.
1: Das wird nie vorbei.
0: No i jeszcze coś od Andrzeja Urwisa za chwilkę po tej piosence.

0: Co, moi drodzy, to jest oczywiście piosenka od Andrzeja Urwisa do Ewy Figlarki. Napisał: Zagrasz dla Ewy Figlarki ode mnie piosenkę Tornero. Nie ma sprawy, więc już jedziemy. Andreas Fulterer. Po mojemu Thousand Time Ride. A inaczej Tornero.
1: Ten kawałek gramy dla Ciebie.
0: Za chwileczkę jeszcze Olaf Berger i Antonia Ostirol.

bardzo. Moje rozpowiedzi to by było tak na dzisiaj tyle. Z mojej strony, z waszej strony chyba też. Już tam jeszcze szybciutko pogodamy. Moja kozola już została zawarta, więc już nie piszcie nic więcej. Zostawcie się to na jutro, do tych, co będą jutro grali.

Ja, moi drodzy, przy tym utworku życzę wam richtig jeszcze fajnej spokojnej nocy, wszystkiego dobrego, szyny z wochojendy, fajnego weekendu, no i po prostu do następnego usłyszenia, a jeżeli macie chęć, to jak powiedział, niedziela godzina 11.00, Dzień Matki w Niemczech mówię, to też Dzień Matki będzie na Radiu Larmo, a na dzisiaj dobranoc i gute Nacht!